0: серьезно, вам пишут демо. Повышает градус, выпив все раду на митик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: просто Dungeon Master. Bad cock. Fisting.
0: Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow